już do mera. Niech takie mera, niech takie mera, tam ich tuż szablon już do mera.